Ale poniedziałek jakieś kanale, ja myślę, że jakaś programa Guayu Supina, kona viernes, viernes 14 de agosto, jakieś kanale, Dios sea la Pascua China, ya calarincha, kaitakiwa, kaitakiwa, ya hatarichi, hatarichi, jakieś kanale, ya.